0: Jeden Fistejkova, tyle szanie do tego klub.
1: Jaman!
0: No, gumy lat mal, fat bolo, najdanuła.